0: Korzo.
1: Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodziło. Betonowy potik, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

Błaszczyk, to koło z troskami.

Dobry den wszystkim słuchaczom, z tej strony rady do was Roman Ciurek i witam was w audycji kotrasiazowe Lisom Lisom. Dneska chciałbym opowiedzieć daszto o murjankach. Często kojarzyć się bardzo negatywnie, jako chrobak, który kusady jest nieprzyjemny. Ale czy ma jaką funkcję taka murjanka w lisi? Jak żyje i kilko ich w zasadzie je? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowiadacie. Zapraszam. Kiedyby widać kogosy na ulicy, jakie mamy rodzaje murjanok, no ta pewnie wymieniłby, że są czerwony, czarny, wielki i mały. No ale czy tak faktycznie? Kuściok tak, ale jest to bardzo krojeny podium. W samej Polsce mamy około 100 gatunków murjanok, które różnią się zarówno kolorem, jak i budową tyła, a i tym, w jaki sposób budują swoje chyże, czyli mrołyska. W takim jednym mrołysku, kopczyku, że tak powiem, może mieszkać nawet milion murjanok. A i żyty w takim jednym mrowysku może wec jak jedna królowa na przykład. Nie jest powiedziane, że w jednym mrowysku gazduje lem jedna. Nie. Może ich by te paru, albo i nawet parunacet. No i tak sobie żyją w tych kopczykach, nosiad i hołki i pisok. No do końca też im to bardzo sprostył. To też to wydymę, czyli kopczyk na ziemi, tolem połowina chyży murjanok. Weksis jest schowane pod ziemią. Mrowiska powstają zazwyczaj na jakim starym pniaku, po to, żeby murjanki mogły w nim wydrążyć taki hołowny tunel, od którego pod ziemią będą odchodzić następne tuneli, w których uriadują właśnie królowy. Sud składany jajce z larwami i w zahali prowadzone jest takie życie murjancze, że tak powiem. Takie korytarze, które umieszczone są pod ziemią i wychodzą na jej werch, nie spełniają dla mnie funkcji takiej transportowo-magazynowej, ale też przede wszystkim służą jako wentylacja. Takie mrowisko może mieć około metra wysokości nad ziemią, ale trzeba pamiętać, że właśnie jak ma je metr nad ziemią, to i w ziemi pewnie jest głębokie dagdy na metr. To ta część nad ziemią jest wykorzystywana przede wszystkim litom i w te płydny. Można powiedzieć, że to taka litnia chyżka. Natomiast czas pod ziemią jest wykorzystywana i litom, i zimą. Temperatura w seredyni takiego mrołyska może być nawet o 20 stopni większa jak temperatura na dworze, co jest kluczowe do tego, żeby taka murjancza rodzina mogła przetrwać zimę, która czasem bywa bardzo studena. Co ciekawe, murjanki mają taki system, że kiedy już zaczyna się wiosna i największe śniegi już zeszły, ale dalej jest do studena na dworze, no to pojedynczy osibniki wychodzą z mrowiska na słońce, żeby się kuściok zagrzać. Jak już naberą takiej odpowiedniej temperatury, no to schodzą z powrotem do tej podziemnej części mrowiska, do tych korytarzy i tak dalsze i oddają to ciepło, które, że tak powiem, nabrali na werchy. W ten sposób ciłe mrowisko, a i pojedyncze murjanki tak się pomaleńkę zagrzewają i pomału mrowisko wyburza się z takiego zimowego snu i budzi się do życia po zimie. A jak wygląda takie murjancze życie i jak one zahali się rozmnażają, że aż tylko ich je? Po krótkiej przerwie wszystko powiem, ale pierwsze zapraszam na kuściok muzyki. Posłuchamy teper kras utworu od Lemona, Fantasmagoria.

Meeting zerkali, ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutkim, że siedzisz tu sama?

pochwyły, zapomnienia wertamy do tematu Murianok i ich życia w Lisi. Kole mrowysko już ma paru roków i rodyna już jest dosyć wielka, no to w mrowysku pojawiają się samci i samyci, kotry są stylne do rozrodu. Co ciekawe, tak właśnie murianki, które są gotowe do rozrodu, mają krywcie, jak pszczoły. I kiedy przychodzi ich czas, no to wylitują z mrowiska na tak zwany lot godowy. Podobnie jest w przypadku pszczół, lem tam na taki lot wylituje lem jedna królowa, a heł mamy paru samyczok i samciu. Jak już samyczkę wyletią, to w loty samci ich zapładniają. Kole co nastąpić, samyczka w odpowiednim dla siebie mieści opada na zemlu i hradat odpowiedniego miścia do założenia nowej kolonii. No tak, gdy w starym pniaku, pod kamieniem albo koło dereła. Wykopuje sobie taką maleńką jamku, w której potychy składać jajeczka, z których wykluwają się robitnyci. Robitnyci rosną i pomaleńkę kolonia się zwiększa, to wszystko następuje po sobie. Tak właśnie powstaje nowe mrowisko i nowe życie w Lisi. Murianki są gatunką owadów kolonialnych. Jedni zajmują się młodymi osobnikami, inni dozerają królowej, a jeszcze inni bronią mrowiska. Są jeszcze robitnici, którzy chodzą po jakie idło, a chodzą dość daleko. Zasiach takiego jednego mrowiska to można powiedzieć takie koliczko, które ma średniciu nawet 40 metrów. Może dla nas ludy to nie jest duże, ale dla maleńkiej murianki to dość konkretna wycieczka. Pewnie jste czuli, albo nawet widzieli, jakie murianki są silne. Często na jakich programach przyrodniczych można widzieć, jak jedna murianka nese w zubach wielki listok z dajakiego dereła. No to słuchajcie, jedna murianka może dźwignąć tiahar 20 razy większy od siebie. Powiem wam, że to jest bardzo duże. Dla przykładu, kiedy moja waga to około 80 kg, musiałbym nosić na pleciach albo i w zubach jednego Volkswagena Golfa. Auto chyba każdemu znane. No także byłoby pewnie ciężko. Co ciekawe, to szacuje się, że masa wszystkich murianok na świecie równać się, tak plus minus oczywidno, masi wszystkich ludy na świecie. To dopiero niesamowite, prawda? A jak długo żyją takie murianki? Robitnici znacznie krótsze jak królowe, bo dożywają do 2 roków. Ale za to królowy może żyć nawet 20 roków. Jak pewni znate, no, murianki kusają. Zdarza się im to szczególnie w sytuacji, kiedy są zachorożeni. Kusają swoimi tak zwanymi żółaczkami. Ale czy to ich jedyna ochrona? Nie, mają jeszcze jedną taką swoją tajną broń. Atakują kwasem mrówkowym. Bardzo kwasna substancja, na którym to nie przeszkadza, bo nawet z tego korzystają. Często można spotkać diateła, który to przylituje do mrowiska, bere w dziób paru takich murianok i wyterat nie ma swojej pera po to, żeby ochronić się przed jakimi szkodliwymi substancjami. Właśnie rozterat do tej murianki, które mają w sobie ten kwas mrówkowy i zawdzięki toho powiedzmy, że się impregnuje. Korzystają z tej kwasoty na przykład dyki czy borsuki, które to czasem wchodzą na takie mrowisko i herbetom się tak kładą po nim, po to, żeby murianki właśnie spryskali serst takim kwasem, zawdzięki czego
No serst takiego dyka cybursuka jest też czystsza, a na przykład ceryżny pasożyty czy inne takie chrobaki wtykają z ich sersty albo w niej hynut zawdzięki właśnie tego kwasu. Tak opowiadam o tych muriankach i opowiadam, ale jakie właściwie znaczenia mają w lisi? Czy są potrzebne? Czy celem są potrzebne tym dykam? A może celem szkodniki? No słuchajcie, rola murianek jest naprawdę bardzo wielka i dumam, że też kusne do ciniania. Za to też to odtynok powstał. Murianki silni oddziałują na różne grupy roślin. Bezkręgowców wpływają na właściwości chemiczne i takie fizyczne ziemi. Są strawą dla wielu ptaków i zwierząt. Kiedy znajdą jakie padłe zwierzę, no to prudko i sprawnie obierają go z martwych tkanek i leszają taką holisiuchą białki stoczku. Oczyszczają lis nelem z maleńkich, martwych żukiów czy motyliów, ale w peretjazi tygodnia mogą oczyścić taką ciłą sernu z jej takich miękkich tkanek. Do jakich dobrych rzeczy przyczyniają się jeszcze murianki w lisi? Wece powiem po krótkiej przerwie, a podczas tej przerwy poczujecie pieśni i śpiewanki Petra Murianki, a zaśpiewa dla was Mirko Dziubina.

byli piśni pana Petra Murianki i my też wracamy do temy Murianok i toho, jaką robotę robią w lisi. Było o tym, że same są strawą, było też o tym, że oczyszczają lis z mertwych tkanok, a sztowece. Murianki też potrafią regulować liczebność innych chrobaków, często takich, których lisniczy nie lubią, bo są szkodnikami. Jak znate, murianki nie chodzą po ziemi, ale mogą i spęcować się na drewno. Kiedy występuje jaka gradacja, czyli masowy pojaw takich chrobaków, szkodników, no to ich larwy zazwyczaj są schowane tak w drewie, na górze pod korą. Murianki wychodzą na takie drewno i eliminują takie larwy, zawdzięki czego mogą uratować takie drewno przed pewną śmiercią. Murianki są zagranym zespołem i mają też swoich znajomych. Potrafią tworzyć symbiozu, na przykład z mszyciami, które dostarczają im słodkiego przysmaku, którym jest spać, którą mszyci wydzielają. W zamian za to murianki bronią ich przed drapieżnikami. Radzą o tej symbiozie dlatego, że okrem murianok z takiej spadzi korzystają przecież też nasze pszczoły, które później produkują dla nas pyszny med spadziowy. Dodatkowo murianki znacznie przyczyniają się do rozbudowania lisa. Porachowano, że murianki z jednego mrowiska w peretiazi roka mogą roznecty 30 tysięcy nasin dereł. Dodatkowo murianki, przez to, że robią w ziemi tuneli i komory, bars polipszają własności fizyczne, a i chemiczne, takich ubogich ziemi. Także jak widzicie, nie dość, że mogą rozsijać nam lis, to jeszcze przygotują pod niego ziemię. Na koniec mam jeszcze paru takich ciekawych faktów o muriankach. Co ciekawe, mają te dwa żołudki. Jeden służy im samym, z którego one same korzystają i pobierają pokarm, a drugi jest do wymiany pokarmowej z innymi osobnikami. Największa kolonia, którą naszli ludzie, mieściła się na wyspie Hokkaido. No i słuchajcie, to ta kolonia składała się z 45 tysięcy gnizd, w których mieszkało ponad 300 milionów murianok. Taka kolonia zajmowała około 3 km kwadratowych. To dopiero wielka banda. A co też ciekawe, do niedawna strilci, czy takie inne trapery, żeby oczyścić na przykład czaszku upolowanego jelenia, czy tam innego zwierzęcia, wszturiali taką czaszku koło mrowiska Lagde i po tyżnicy, nawet po paru dniach, mogli zabrać jej z piórotą ci lisiu wyczyszczeną od mięsa i innych tkanok i o takim cudownym, kwasnym zapachu. Bez roboty wszystko załatwiali murianki, teper takie liczy się. Hotuje, bawit, a wystarczy chłyty, że tak powiem, w konszachty z muriankami. Co ciekawe, jakoś takie, bym powiedział, przerażające, to są na świecie murianki, które nazywa się buldogy. No ich wkuszenia może być śmiertelne, bo mają wielkie żuwaczki, których rozmiar sięga aż nawet do 5 cm. Po wkuszeniu przez taką murianku człowiek może dostać wstrząsu anafilaktycznego. Dodatkowo ten gatunek może skakać na odległość 10 cm. Ale spokojnie, w nas takie nie występują. W nas są to te przyjemne hardy, które wkładają bardzo dużo roboty i dobrego w nasze lisy. Za to pamiętajcie, nikoli nie wszturjajcie czy to jakich kijów, czy patyków w mrowisku. Nie drażnijcie ich i
не бурте їх гнізд, бо вони направду суд потрібні в лісі і направду помагають. Шануйте всіх мешканців ліса, а буде вам в ним чудово. Дякую за гнески. Радив до вас Роман Чурик, а ви слухали з те аудиції, котра ся зове «Лісом лісом». Запрашам до наступних, a tymczasem majte się wszystkie zdrowo. Na koniec poczujecie jeszcze pisneczku. Powedł konyka, z trzeciej płatni śpiwanok naszego rodu. Majte się dobry i do striczy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No čo je, brat? Čo je, brat? Zdraví ťa Hector, hej.

No i wertam do Was, dorosłacze, 14 maja, czetwerko, trysiana, musz pomaleńkę kinczyt, ale możemy reczyć, że to już połowy na toho misiacia. Dobry, dnes, jakbyśmy tak porachowali, jeszcze to te dny roka, to mamy 134 dzień, wróci do kinczia, lecz od nam się 231 dny, maj 31 dny, no i jakim ryuk, takoj połowyna, za chwilku za nami, bo dnes 14, no. A o nietypowych światach, dnes jest jedno takie ważne, to sobie powiemy już takoj o paru minut.

słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Dobrą muzyką gramy, przed chwilką zwuczali dolarsy, dolarowe bratia, no a my teraz zazrymy do naszej kartki z kalendaria i pozdrowimy dnešnich solenizantów, wszystkich tych, co świadkują swoje imieniny. I za tak zwanym nowym stylem, tak zwanym gregoriańskim kalendarium, greckie świadkują między innymi Dominika, Dominika, Egidia, Fenna, Izydor, Jeremia, Koryna, Maciej, Maryja, Michał i Wiktor. Kolej sobie posmotrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria starego stylu. Dnes świadkują, praznują między innymi Akakej, Vata, Herasym, Efem, Eremy, Ignat, Makar, Nyna, Pafnuty i Tamara. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkami, solenizantam na mnogo i błahelita szczyro wam żyłamy.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Witaj te popery, widore, słuchacze, teper, dasz to, bo jsme rekli o tych netypowych światach. Jedno dneska jest dost takie popularne w Polsce, bo dnes mamy Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. To jak raz 14 maja, to świato każdego roku jest przypominane. Okrem toho, dnes Dzień Medycznego Opiekuna, no tak to też powiązane tak, z tym farmaceutą, kiedyże to wszystko w tym takim medycznym, zdrowniczym kruchu się obertat.

Doroslacze, zachodźcie na portal MFM, czytajcie to, co my dla was napisali. No i dnes my dzieńczymy, ja wyjścia świeżej komentar z serii wstupne do kontroli, komentar Petra Medvidia. Kiet moż byty własnych, czom by nie moż czużych pić takim, że nagołówką. Także zachęcam, żebyście proczytali. Okrem tego inczy teksty, inczy dopisy, wszystko to, co pro was my, przez ostatni dny prinesli.

Do rozhlecze produżamy to wysyłania, to tri świty i dobrą muzyku gramy. Wydżu, że lubię wam się ciryczańska muzyka, tak i takoj. Nie braknę, to wszystko dla was teper. Zagramy. No i to, że paru minut, zas głowam wertam.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę, aż urwie świt nas każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Szanowny słuchacze Radia LMFM, czym tym razem załenyły nasze predki? Nie budu trymała was w niepełnosty. Od razu zaczynamy. Zapraszam, Natalia Małecka. Posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 3 lipca 1921 roku. Gnat D. z Gładyszowa. Mat Buchaja i Ogiera, jakich wykorzystuje do rozpłodu. Jednakowoż wspomniane zwierzęta nie były poddane licencjonującej komisji.

Dnia 3 lipca 1921 roku posterunkowy Osewo Pozda doznał się, że łyże wymienione Matbuchaja i Ogiera i wykorzystuje ich do rozpłodu korił i klaczy, nie mający na to od strony własny niejako pozwolenia. Hnat D. na swoje pojaśnienia podał, że winy nie zanima się fachowo puszczaniem Ogiera i Buchaja do rozpłodu, o kogo kto są to nie poprosit. To wtedy nie może odmowy ty.

Wyrchnia, 23 lipca 1921 roku. Trzeba było naprowadzić świtki, które stawiali swoje korowe i klaczy nielicencjonowanym buchajom z ladniogierom, bo powyższym doniesieniom... I tu doniesienia się urywają.

Dostarostwa w Gorliciach. Gładyszył 10 lipca 1921 roku. Iwan Aha z Banyci spuszcza Tchnoiłku ze swojej stajni do potoka. W którym miejscowa ludność poit swoją chudobu. Dnia 7 lipca 1921 roku posterunkowej osy w Opozda prydybał pry stajni wyże nazwanego Prekop, którym Noiłka schodyła do potoka, buduczoho poblisko tojże chyży, a z potoka toho woda je chosnumana dla chudoby żyjących w susiedztwie gazdił. Przecież to mogłoby nastąpić niebezpieka dla napijającej się chudoby z wody zanieczyszczonej Noiłką. Iwan Ha został zawezwany do wstrzymania odpływu swoich Noiłk do potoka. Przecież zaraz nie zrobił. Dopiero po wyhorożeniu doniesieniom zatamował to spół Noiłkę. Wyżej nazwany na swoje pojaśnienia nie miał nic. Podpisano posterunkowej.

fire, the ring of fire. Skarbowy inspektorat w Gorliciach. Gorlici, 4 września 1921 roku. Do posterunku Državnej policji w Gładyszowi. Upraszać się o doślidzenia i zraportowania od Kale, firma Jan Kolm, fabryka mebli z Radomia, prowadzi do wetynku lisa w łuchu koło Smerekiucia, na jakim obszary i za jaką cinu kupiła lis od Aleksandra Hrabiocho i Krzyńskoho w łuchu. Na kilko roku do wetynku, kilko kubeki uderzyła po jakiej cini, kilko kubeki uderzyła sztoroko wetynaty, kilko robitnyków zatrudniła urzędnyków i jaki czysty prychit to ta firma dostała od jednego kubyka kubykoło uderzyła w 1920 roku, a jaki w 1921 roku. Jako interesy zrobiła w minionych rokach na tym biznesie na czysto, jak mała wydatkę. Podpisano skarbowy inspektor. Posterunek Državnej policji w Gładyszowie gładyszył dnia 1 żołtnia 1921 roku. Do starostwa w Gorliciach. Samuel B. i Michał K. z Osmerekiucia zanimają się handlowaniem opałowym derewą. Za to, że zakupili w lisach w łuku 100 sarzniów twardego derewa na opał, jakie złezli z lisa na plac koło swoich chyży, a teper prodają Żydom do Gorlic. Po cinach nadmiernie wysokich. Jako świtki naprowadza cię Friedla R. i Kostia R. z Osmerekiucia. Podpisano posterunkowi.

posterunek Državnej policji w Gładyszowie. Gładyszył dnia 9 żółtnia 1921 roku. Na starze z Gładyszowa. Roku 38, mnyka ranna, rekokatoliczka, zamużna, pryga z dziewczy, analfabetka, majetok, 10 morhiłka z dziewczy. Do powitowego sudu w Gorliciach. Dnia 8 żółtnia 1921 roku, to ja wczera, o 9 godzinie w selii Gładyszu zapaliło się. Ogniem zaniali się dwie chyży, Dymytriarze i Tarapana W z Gładyszowa. Ogień pojawił się z niedbalstwa na styrze. Żeny Dymytria, która po wypaleniu w pecu zaniedbała zahasyty ogień, liszył się w pecu. Nakłała lem do komina, gdy po chwili na skutek horiaczkę ogień pojawił się w kominie. A połomień wyliz z komina na pit i zapaliła się soloma i sino, a potem chciła chyża. Od kotroj zaniała się sufitna chyża, Tarapana W. Oc energicznie ratowano chyżę łożewem nenych na skutek silnego witru i braku wody, zhorili do ciap obi chyży. Dmytroże poniósł przybliżno 2000 marok, za Tarapan W 3000 marok szkody. Ogień nie mógł lekko rozszerzyć się na łyb czy gazdziwkę, bo chyże jak zhorili nachodzili się w oddaleniu od innych budynków. Ludzie nie byli narażeni na niebezpieku życia. Chyża Dymytria Że była asekurowana na 1000 koron, zaś chyża Tarapana W na 2000 koron. Nadmieciarze o powyższym pożarze starostu doneseno.

gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

0: Jest 15 maja 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W wtorek 12 maja odbyło się w Bratysławii 4. zasiedanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość. Wiłhobit predseda Rado i jednoczesno pełnomicznej władzy SR pro nacjonalną mniejszość akoż Horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, mecze kotryma były szkielnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. Za rosyjską nacjonalną mniejszość brali uczest Martin Karasz, Petro Medwiedź i Milan Jan Pilip, jaki jest jednoczesno predsedom Pałata Nacjonalnych Mniejszość. W temie szkielnictwa Rosjanie zwrócili uwagę między innymi na brak podręczników w mniejszościowych językach. Kiedy idzie o muzej rosyjskiej kultury, poruszone były dwie temy – dyrektora i rekonstrukcji prostoru muzeju. Co do rekonstrukcji, ministerstwo powtórzyło, że na ten moment nie ma groszy. W odpowiedzi podało, że rozdumuje się i o możliwości przenieść rosyjski muzej do innych prostoriów. Do 30 dni ma być opisany konkurs na dyrektora instytucji. Pasida była i o rekomendacjach ekspertów, że w minionym roku prowadzili monitoring równia implementacji Europejskiej Karty Regionalnych albo Mniejszościowych Języków na Słowacji. W odniesieniu do rosyjskiego języka rekomendują słowackiej władzy przyjęty krok na sprzystąpienie przedszkolnej, osnownej, średnioszkolnej i technicznej fachowej oświaty po rosyjsku i zabezpieczyć kontynuację między równiami oświaty. Rekomendacji to kajut i oświta pro uczuteliu, wczynie historii, które odzerkala rosyjski język, posylenia chosnowania rosyjskiego języka w komunikacji z organami i publicznymi służbami, jak i możliwość, żeby Rosjanie mogli mieć tożdennik albo dennik, w tym online wydania. O dalszych temach, podniatych na zasiedaniu, przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Zbliżacie 14. rocznik Festiwalu Kultury Rosyni w Słowacji, Rosyjski Festiwal, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rosyjskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. W poniedziałek 25 maja w Piddukleńskim Oświetnym Centrum pройде odkrycie festiwalu, któremu będzie towarzyszył wykład o Perlinach Karpat. W wtorek w Domie Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W środę w Piddukleńskiej Bibliotece Instytut Rosyjskiego Języka i Kultury Prieszyłskiego Uniwersytetu prosić na besiedu o rusynistyci w szkole. W czwartek będzie 11. Festiwal Mira, w ramach którego odprawlena będzie grekokatolicka święta liturgia w rosyjskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słydnickim Amfiteatrze i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest między innymi siódmy rocznik festiwalu Orfeus, muzycznej przeglądki autorskiej rosyjskiej twórczości i występy folklornych ansambliów. W sobotę zaprezentuje się między innymi Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesjonalny rosyjski ansambl. W poślidni den podziei, niedzielu, zaprezentują się domaśni ansambli i gości. Na sajcie festiwalu możesz przedpłaty trydniowo bilety wstupu i widzieć detalny program festiwalu. Z inicjatywą małopolskiego wojewody w Uściu Ruskom proszła stricza w sprawie funkcjonowania rezerwuarów Klimkiewiczy. Przyszli na nią między innymi przedstawnika regionalnego zariadu wodnej gospodarki Korlickiego samouriadu, robariu i zariad MPGK w Korliciach. Postulowana była zmiana instrukcji gospodarowania wodą, celu utrzymania wyższego równia wypełnienia w rezerwuarii, przez ograniczenie gwarantowanego odpływu wody do rikoropa. Dyrektor Departamentu Ochrony przed Zalewami i Suszą wskazał na konieczność opracowania hydrologiczno-hydraulicznej ekspertyzy, która pozwoli docinić, jak taka zmiana wpłynie na zalewową bezpieku i czy w rzece ropa byłby zapewniony odpowiedni biologiczny przepływ. Rezultaty ekspertyzy będą podstawą do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenie i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

miłość, niedojrzałe grono, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej pamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz Przyrody. LEM przypomnę, że w naszym programie wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wskazuję wam przyrodniczo atrakcyjne miejsca, które znajdują się na Łemkowyni, w Zachali, w Karpatach, w Polszczy, na Czużyni, ale i też czasem i z dymę zachraneciu do inszych derżaw smotryty krasu toho naszego świta. Chneska bude program bars hydrologiczny, tykajuczy się rik, no bo rik sud bars ważnym elementem ekosystemiu. Rola rik jest nie do precinienia, ale też dzieje się czasem tak, że sterujemy ich nurtom, perebudujemy ich koryta, zmieniamy ich koryta, kierujemy je w ciłką inne strony. No i czasem to wychlada tak, że jest to no, bars osobliwe i czudowe. I właśnie ich dneska pojechamy smotryty prawdziwe skrzyżowania rik w wielkopolskim Wągrowcu. To skrzyżowania tiszy nazywać się wągrowiecką bifurkacją. Jest to prawdziwa hydrologiczna taka perlina, do wkola kotroj wyrosły no, mity. Zatim przyzrymy się dneska tomu jawysku i doznamy się, jaka jest przyczyna toho skrzyżowania rik, że mamy po prostu tak dwie riki, które no, płyną sobie, stryczają się i pak płyną dalsze w swojej strony. Zatem proszę was kraśni do słuchania chneśnioho obzeracza przyrody, a poklasz to posłuchajmy kus muzyki, pak budu już z temą prodążaty nasz odtynok programu.

Wernulysme po korotki muzyczniej pererwi. Chneska budemes motryty bifurkacju. Znaczy takie hydrologiczne, powiczmy jawysko, kotre nachodycia w wągrowcu. No, de nachodycia wągrowiec jest to misto w regionie zwanym Pałuky. Jest to etnograficzny region nachodziaczy się na północnej schit od Poznania, oczywidno w Polsce. Wągrowiec to średniej wielkosty powiatowe misto w Seredyni Chodzieskoho Pozeria. Przez misto propływają dwie spokijne i niewielkie riki, Wełna i Nielba. Pierwsza z nich, Wełna, idzie na dolhosty 118 km, druga na dolhosty 30 km. Striczają się one neciły kilometr od wągrowieckiego rynku. Ale nie jest to taka zwyczajna stricza dwóch rik, bo koryta Wełny i Nielby krzyżują się pod prostym kutem, a dalsze każda z nich płynę już swoją drogą. Jak to je w zahali możliwe? No, chneska to rik jest wyniką melioracji, jaka była wedena cystersamy, znaczy takie maświaszczennykamy, katolickie maświaszczennykamy w 1830 roku. Zatem takie skrzyżowanie woznyknuło ruką czołowika. Zmina bichu Wełny i Nielby mała choronyty przed zalewamy w wągrowcu, której tołdy w XIX stoliciu był niemieckim mistom o nazwie Wągrowic. Sztobilsze tiż riven wody w Wełni musiał być utrzymany na tyłko wysoko, żeby umożliwić funkcjonowanie miejscowego młyna. Zatem no to była dość poważna i wielka hydrologiczna perebudowa dwóch rik, która była wedena w XIX stoliciu praktycznie już 200 roku temu. No a jak wychlada tchneska to skrzyżowania? Jak wychlada tiż pit takim naukowym wzglądom, czy możemy dozryty się, jak tam miszają się wody? To wam powiem po korotki muzyczni pererwi. Leszam was na korotku chwilku z muzyką i pak wertam do was z produżaniem besidy.

słuchacie Obzoracza Przyrody. W naszym odcinku Obzoracza Przyrody jesteśmy w Wągrowcu, w Misti, w Wielkopolskim województwie, które może pochwalić się bardzo osobliwą hydrologiczną atrakcją, która nazywa się bifurkacja. Bifurkacja znaczy skrzyżowania rik. No i tam właśnie są takie dwie riki, Nielba i Wełna, które krzyżują się pod prostym kutem i pak płyną w swoje strony. No i kole już pojechamy do toho Wągrowca, żeby dozryty się toho skrzyżowania, to możemy kuściok się rozoczarowaty, bo to te riki nie są wielkie, a to skrzyżowania nie jest tak bardzo imponujące, ale jest bardzo osobliwe i jest taką perlyną na skalę Polszczy. No, to te dwie riki są niewielkie. Nurt w koryci jest spokojny. No i też trzeba dodać, że parę kilometrów dalsze, też na terenie Wągrowca, Nielba finalnie wpływa do Wełny. No i czy będziemy wydyty na to tym skrzyżowaniu takie fizyczne mieszania się wod? No, nie bardzo. Nie jest to wydne hołym okom, ale musimy wiryty różnym naukowym dośledzeniom, bo fizyko-chemiczne faktory wskazują, że to te riki no, nie mieszają się ze sobą. Temperatura wody, Nielby i Wełny lisza się taka sama po skrzyżowaniu, tiż kwasliwist to tych wod tiż je taka sama, aż i zanieczyszczenia tiż są w taki sami kiełkosty po skrzyżowaniu. Zatim to jest no, bardzo interesujące, że faktycznie da jak tak pit fizycznym, chemicznym wzglądom, to te riki to po prostu tak się myjają na tym skrzyżowaniu i nie mieszają. I trzeba powiedzieć, że to ta hydrologiczna atrakcja Wągrowcu tak naprawdę to nie jest prawdziwą bifurkacją, bo podle naukowej definicji bifurkacji to musi być skrzyżowania rik, które woznykają naturalnie. No a heł mamy sztuczną konstrukcję, którą wybudował człowiek w XIX stoliciu. Bo tak formalnie bifurkacja rik to ma połączenia z naturalnym takim rozdzieleniem się jednego koryta rik na dwa albo bilsze, które pak spływają do różnych doriczy. No i to jawisko jest obserwowane w przyrodzie bardzo rzadko. No ale jest paroch prymiriu i pro taką naturalną bifurkację choczu wam powisty paroch sliu po korotki muzycznej pererwii.

Iwernulesm do programu Obzeracz Przyrody w chneśnim odtynku besiduju wam prohydrologiczną atrakcję z Wągrowca, która nazywa się bifurkacją. Jest to takie skrzyżowanie rik. No i jak się wkazało przed przerwą, bifurkacja to tak naprawdę tykać się nie sztucznych konstrukcji, a taku mamy w Wągrowcu, ale naturalnych skrzyżowań rik. No i takich naturalnych bifurkacji jest w Oświti bardzo mało, ale naszął ją jeden prymir z Ameryki. Takim prymirom naturalnego rozdzielenia się jednej riki potoczka na dwa osobne potoczki jest Divide Creek w Skalistych Chorach. Na chranę ci brytyjskiej Kolumbii i sztatu Alberta w Kanadzie nachodzić się perewał Kicking Horse Pass. Prestot perewał tiż idę autostrada, która uczyt zachidnie i schidnie berech piłnocznej Ameryki, ta i tiż idę żelezniczna linia. No i tiż w toti okolici płynę bars mały hirski potoczek, który w pewnym momencie po prostu płynie w dwie różne strony. Na zachód przez riku Kicking Horse do Spokojnego Oceanu i na schód przez Bow River do Zatoki Hudsona, która jest częścią Arktycznego Oceanu. No i to jest bardzo wyjątkowy premier bifurkacji, bo to jeden potoczok, który pak dzielić się na dwie tak czaste, to odprowadza wodę nielem do dwóch doliczy, ale i też do dwóch różnych okeanów. Zatem warto zapamiętać, może kolesy budete podróżować po Ameryce, po Kanadzie dokładnie, to warto pojechać do Divide Creek w Skalistych Chorach. No i to wszystko, co na chneskach chciałem wam powiedzieć pro bifurkację. Jak nie chcecie jechać daleko do Kanady, to właśnie możecie w polskim Wągrowcu posmotryć na skrzyżowania rik, które je takim bardzo wyjątkowym, krasnym prymirom, pit hydrologicznym wzgliadom. No i to wszystko. Zatem dziękuję wam serdecznie chneska za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. No i już się praszczam. Zatem trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym.

hrackingu, jak se ukryte na tak, ale to na odkaz, že?

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. No i oczywiście zaskoczenia nie będę, proto że jsme sud przy karpackich nowelach Petra Polańskiego i przy jednej z nich, pod nagłówką Karpacki Jehonczar, i jest to już nasza czwarta część. Posłuchajcie, zapraszam. Szczęśliwy ludzie, a jednak bez doli, bez dostatku. Powił sam do siebie Mirosław i bliżył się do szalasu. Kto nikoli nie widział życia połonyńskich baczył i juhasił, kto nikoli nie prosłuchował się przy tajemniczym świetli miesiąca albo przy cmawiej i smutniej karpackiej przyrody tużliwej i melancholijnej melodii werchowyńskiej kołomyjki. Kto nie miał szczęścia podchwatyty tych banujuczych, płaczuczych karpackich motywiów wygrawanych na prostej pyszczałci i kto nie przysłuchował się bajkam starego baczy czy podorożnego drotaria, tot potiszył widokamy wysoczeznych, skupanych w synich chmarach karpackich połonych lem same oczy. Nie zaznał win istynnego bogactwa toho kraju. W bidi, w nużdi bywają drżyteli Karpat. Pid hnetą ta on czujut się szczęśliwy, bo żyjut w swoich horach, przy tej drogi matery, potra tak sołodką, głęboką, tużliwą, aż wymoleną piśnią prykołysuje swojej dity, kotra tycho, hejby tajemniczy i błażenny chor wyszeptuje oblublene luli, luli nad kołyską swojego naroda. Wirna sopiłka, melancholijna melodyja, co za jedno szałaszyć się na tych samych mołowych motywach, czy dalsze wesoła śpiewanoczka, korotka, z obierowanym zakińczynią odjuczaciu zo załawady. Sud dla karpackiego owczaria dostateczną nagrodą za wszytku jego bidu i nużdu. Owczarski pes przy koszari ozwał się, poczuwszy nachodjaczoho gościa, a juhasy siedjaczy popry nakładanym blisko koliby ogniu podwertali swoje lycia w stronę, z której bliżył się Mirosław. Oni wsmotrywali się w tym rjawu i jak widno niechodny byli rozpoznaty gościa, bo jeden juhas stał, wziął z ognia polino i podniósł ogu jego lyciu. Tato nasz młody gospodar emyrko! Wykryknuli tako i wszytky, przytoczyli mu pniaka, zaprosili sidaty popry ochny i same zaniale swoje miścia. Echże, i nie poznaty was, emyrku. Bywało ditwa klemiszczy tołczy się po naszych wychonach adnes i syłwano byłoby zachodyty się z wami. Szto misto ne robyt? I wołosia pitiali, i soroczku żołtu na karku zapiali. A to kieby wam lem wołosia po pleczu, jak nasze, taj kierpci, toż to by jucha z was był, jakoho w Karpatach nie było. Diżdyjte, kustia, i wam wołosia pide jak Dunaj.
krasa ne bude. Jasny kuczeri jak Dunaj. Iszcze jak kuczeri, podumasz, sam żołtisi len. Tak besiduwał bacza. Neweliczki, ale szerokopleczy i krypki chłop z dołem temnożołtym, wydechciowanym wołosiom z bajusami pidstriżonyma pid szczetynu, w szerokich, osmalenych, uhorskich hołoszniach z szerokim, sichajuczym rudy, czeresom i w suknianym kptari, łajbyku z błyszczaczyma zapynkami i prykrasami. Owczare z osmalenyma twarami, o orlaczych nosach, temnych, zamaszystych bajusach, pit szeroko krysatyma kapeluchamy, sidyle pry ochny z niedostupnyma lulkami. Z oddali poczuł się ponury hołos nicznego puhacza. Potiachnęło proszywajuczym witrom, dykym swystom. Bacza skoczył na nogę. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

Echże, czorta не пугач, besidował він, zamachujuczy великим kosturom. Це спий, це люльку кура тот гин погукує, гей би му душу виривали. Дай медведя, уж я з ним справлю, під карк му підійду, присаджуся за душу хавима руками. А тот пугач не дістати його. Омерз ся уж чоловікови. Зачне своє лукнаве. Думаш, смерть твоя уж за плечима. А то от того часу скрехоче, як оний гончар, гинся з влук. Гончар? Що за гончар? Гин в старім монастирі? Звідався Емирко, такой припоминаючи сой свою пам'ятну стрічу в лісі під старими мурами опустілого монастиря. Не знати? Pytał się Juhas. Tam zwlókł się jakiś ny pes, ny baran. I zamieszkał w tych pustych muryskach. Duch święty znamy. De noha ludzka dawno nie stanęła. To widmak w sztami z nieczystym. Lem wymieści tak durny ludesz, to kupują do niego horci i dzbany. A to chran was Boże! Wszytkie one naterty czomberom, kiedy ho wozmesz do chysz, wozmesz i nieczystoho. Zowód ho Makowyk, bo znate. Stara jawdocha, szto zbierała czernyci, pidsmotryła jak win warył w kitli mak i heczy peczy, żeby tym zatumanyty, zaślipyty ludzkie oczy. I tot puchacz, to ne puchacz, a ne czysty widmak. Ono ne tak, ozwał się Ryszuczo Myrosław. Ale powiesz te, cy maje jeszcze de koho przy sobie? Ne tak? Tubacza hryzno pizrył na Myrosława. Wy jeszcze młody i ta ne znate, szto to sód czary i temne syły. Lemperom znate machaty po biuri. A ja już wik dobry prożył. A cy maje da koho? Hej, maje on czar, czarownyciu przy sobie. Ludę wydyli ją w lisi. Gwariat krasota. Ale to rusałka. Myrosław poter ruką czoło i zdawał się byty prepełnenej dumkami. Bo stawszy schylił się po kapeluch i lisku, szto leżali na zemli i chcił się oddalety. W tej chwili zorwał się micny witer, aż koszariany ostyrył ci zaskrypiły. Oho! Wizwał się Juhas. Budę doszcz, a one, bacz, chciat domił i ty, lipsze perespaty się, a de w kolybi naszej. Wyrosłał mimo pizrył w stronę monastyrskich rozwalin. Wo wsiakim razie je ona rusałką, tomu samu żwirju, a i czarowaty znaje ona dobry. Pobił win i podał się do szałasu, de na jedną nicz w chłopiaczych rokach perespał i na jeden den presidył. Ano, stawaj ty! Rumuneszty, kryczał bacza, potrasajuczy kolybą. Mamy tu emerku jako hose owczaria z Walahii. Pryszał tu kupułaty kozy i uci. Owczar z neho byłby nebodaj jaki, wstydu człowiekowy by nie zrobił. Lemany słowom się z nim nie rozmowysz, po naszomu win nie rozumie, a my joho nie rozumiemy. Zwiduje nas po swomu. Rumuneszty? A my jomu znamy odpowiedzi chyba lem neszty. Z kolyby wysunęła się stać w grubi wojłokowi huńci pod szerokim
kapeluchom o smachłym, szerokim lycy z dołohyma bajusami. Wołoch mymrał zrozumiałe słowa, a pak liuch soj dysina. Owczary dali trębitom niczy znak, picytyli watru i zas posidali przy niej. Niejeden lylek myszperchacz ditchnął kryłami połomienia tryskającego ognia, co mieszało się na peremin z białymi i czarnymi kłubami dymu. Pes, co podrymkował przy ochny, lem czas od czasu zawył, poczuwszy aczyj wołka. Na ostatok zaspali pitołowym nebom i juhasy. Doperwa raniszni od ołos cerkownoho dzwona pobudył wszytkich z błażennoho snu. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na następny czas zapraszam za tydzień w piatnyciu o tej samej pory. Besidowała dla Was Monika Tylawska.

0: No.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Panesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

0: Realem FM.
1: Jest 15 maja 2023 roku, a na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. W wtorek 12 maja odbyło się w Bratysławie 4. zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość. W jego przedsiedzie Rady i jednocześnie pełnomocnej władzy SR pro nacjonalną mniejszość Akoż Horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, między którymi były szkolnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. Za rosyjską nacjonalną mniejszość brali uczest Martin Karasz, Petro Medwiedź i Milan Jan Pilip, jaki jest jednocześnie przedsiedem Palaty Nacjonalnych Mniejszości. W temie szkolnictwa Rosjanie zwrócili uwagę między innymi na brak podręczników w mniejszościowych językach. Kiedy idzie o Muzeum Rosyjskiej Kultury, poruszone były dwie temy – dyrektora i rekonstrukcji przestrzeni muzeju. Co do rekonstrukcji, ministerstwo powtórzyło, że na ten moment nie ma grosza. W odpowiedzi podało, że rozdumuje się i o możliwości przenieść rosyjski muzej do innych przestrzeni. Do 30 dni ma być wypisany konkurs na dyrektora instytucji. Posiedza była i o rekomendacjach ekspertów, że w minionym roku prowadzili monitoring równia implementacji Europejskiej Karty Regionalnych albo Mniejszościowych Języków na Słowacji. W odniesieniu do rosyjskiego języka rekomendują słowackiej władzy przyjęty krok na sprzystąpienie przedszkolnej, osnownej, średnioszkolnej i technicznej fachowej oświaty po rosyjsku i zabezpieczyć kontynuację między równiami oświaty. Rekomendacji to kajut i oświta pro uczytelniu w czynie historii, która odzerkala rosyjski język, posylenia chosnowania rosyjskiego języka w komunikacji z organami i publicznymi służbami, jak i możliwość, żeby Rosjanie mogli mieć tożdennik albo dennik, w tym online wydania. O dalszych temach, podniatych na zasiadaniu, przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Zbliża się 14. rocznik Festiwalu Kultury

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Tyma słowami już tradycyjnie zaczynamy audycję Tyry Świty. Audycję, którą już nachrywam razem z Sewerianą Kosowskim i Demką Trochanowskim od września 2020 roku. Chneska mamy 1193 odcinek tej audycji. Tak dołcho już besidujemy wam, nachrywamy się dla was i emitujemy w prawym efirii. No, każdy z nas właśnie ma taki kus swi świt, znaczy puszcza te muzyku w swoim klimacie, w swoim styli, taku jak najbardziej lubit i też taku, jaka może i wam się podobać. No i też każdy z nas besiduje kus pro to samo, ale kus po swomu. Oczywiście wszystko po łemkiwsku, ale no właśnie i ta nazwa jest Try Świty, bo trzech redaktorów z trzech różnych miast. Ja was kraśni zdrawlu z krakiewskiego studia. Sewerian każdy raz praktycznie zdrawy was z warszawskiego, z wrocławskiego studia, a kto? Demko z pit warszawskiego studia. No i zaczęliśmy nasz odtynok chneska od muzyki. To była muzyka po hiszpańsku z południowej Ameryki. Tam dominuje, jak możemy powiedzieć, że w Polsce to disco polo, to tam kumbia. Taki muzyczny styl, jaki możemy czuć na uliciach weloch południowoamerykańskich derżaw. I posłuchaliśmy artystkę z ensemblu Pasquala y la Baca y Fauna i to była śpiewanka El Baile que del Codiaruna. I po hiszpańsku ona była, ale to poślednie słowo z nachołówka, Codiaruna, nie jest po hiszpańsku, a w języku Quechua i znaczy kopalnik. A teper to, no, ichamy już z południowej Ameryki, wyrtamy do Karpat i posłuchamy Rusinczędesz Orchestra. To bude śpiwanka pod nachołówką Karpaty, Karpaty, a pak puszczu wam po polsku Sanach i Kwiat Jabłoni. To bude śpiwanka pod nachołówką Szary Świat.

Wertam do was po krótki muzyczni perer i słuchaliśmy perer chwilką śpiewanki po polsku. To była Sanach i Kwiat Jabłoni. Taka kooperacja wokalistki i ansamblu. Śpiewanka mała na hołowo Szary Świat po polsku, oczywydno. Rańsze słuchaliśmy po rusynsku, rusinczen też orchestra i śpiewanki pid na hołowką Karpaty, Karpaty. Drodzy słuchacze, dneska mamy 15 dzień maja, jest piatnycia, praktycznie już jesteśmy po roboczym tygodniu i wielu z was na pewno już zaczęło weekend. Jest dneska 135 dzień roku, do końca roku mamy jeszcze 230 dni. Prochody 20 tydzień toho roku. No i w Warszawie z Hitsoncia to już mali. Skoro rano, bo o 4:41, a za Hitsoncia, no to właśnie prochody mniejsze, bliższe w tym momencie, bo o 20:24. Zatim, no, mają teper krasny moment z posery dnia. I den chneska w Warszawie trwat 15 chodyn 43 minuty. Dost dołho już, bo od najdłuższego dnia wróci, to jest to den korotszy o 1 chodynu i 4 minuty. A jest chneszni den dołuższy od najkorotszego wróci, aż o 8 chodyn i 1 minutu. Mamy astronomiczny jar i to ta astronomiczna pora roku leży się znamy jeszcze przez 36 dni do drugiej połowy czerwca. I przedłużajmy muzyczną podróż. Już jsme byli w południowej Ameryce, w Karpatach, w Polsce i teper jechamy do Albanii. Tam też są wielkie chory i jest też wielka muzyka. Posłuchamy Szkodra Elektronikę, takiego ansamblu, który pochodzi z miasta Szkodra na północy Albanii. Posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką z Jerm. A pak puszczu wam artystu Sirotkina i śpiewanku Pidna Hołowką Plany na etalieta.

Słuchale z te sirotkina. To była śpiwanka pikna hołowką plany na etalieta, a rańsze pustyłem wam z Albanii szkodra elektronikę i śpiwanku z Jerm. 15 toho maja praznujemy riczny cius smerty, ważnego człowieka dla rusyńskiego naroda. Chneska, ale w 1994 roku w Brni w Czechach wmarł Wasyl Zozulak. Wasyl Zozulak wrodził się w 1909 roku w Czerteży. To było tołdycznie madziarskie kralostwo. Znamy joho jak pisatela, sospilnoho aktywistu prasiłskoj Rusy i najbarsze to znajut ludy joho opowiadania, knyżkę z romanami, śpiwankę, no właśnie z toho słynął Wasyl Zozulak. Orientirom i wzorom dla nioho była klasyczna rosyjska literatura. Kole w 1950 rokach Rusynam Słowacji było komunistyczną władą nauczone ukraiństwo i socrealizm, to dyscyplinowano się ku domu Pitriadeł i zaczął pisać po ukraińsku, ale po roku 1989 wernął do rusyńskiej dostomenności, do rusyńskiego języka i z powrotem zaczął tworzyć w swoim rytnym języku. Zatem dneska mamy riczniciu, dokładniej to 32 smerty Wasyla Zozulaka. A teper posłuchajmy kus muzykę, pak jeszcze powiem wam pro try świata, jakie dneska praznujemy. Jedno jest związane z kangurą, drugie z jednym takim kwitką, a trzecie z rowerom. Zatem to budu tak netypowe świata. Posłuchajmy poklasz to muzykę, a o paroch minut budu objaśniaty to tu temu. Peredwamy stare dobre małżeństwo i śpiwanka po polsku pidna hołowką kompresja ciszy. A pak werta do łemki wskoho języka i budę Suzanna Jara z ośpiwanką koszeloczka.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wertam do Was, dorochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej pererwi. Trwat program Try Świty, besiduje Wam Jakub Zygmunt. Słuchale sme peret chwilkom dwóch śpiwanok. To ta peret chwilkom, dosłownie peret sekundamy, to była śpiwanka Suzanny Jaroj, pidna hołowkom koszeloczka. Rańsze spustył jem Wam polski ansamble Stare Dobre Małżeństwo i ich muzycznej utwir pidna hołowkom kompresja ciszy. No i peret pererwom zapowił jem wam, że powim teper protry świata, jakie chneska praznujemy. Jedno związane z rowerom, druhe z kangurą, a trecie z kwitką. No i tak, chneska mamy den dojeżdżania rowerom do roboty. Taki właśnie den. No, besiduwaty proto to już łeczerą w piatnyciu, to neje może welo sensu, no ale takcy siak wartat powiste, że mamy takie świato, jest ono oficyjne i już od weloch rokiu jest prasnowane. Maje ono promuwaty nelem zdrowy styl życia, ko trochę osnową jest sztodenna fizyczna aktywność, ale i tiż pozytywne wlejania, poruszania się na dwóch kolesach na seredowisko. Zatem, no jak budę te ichaty do roboty w najbliższym czasie, no to może budę możliwość pojechać rowerom zamiast autom albo autobusom. No i w ten sposób może te właśnie poprasnowaty den dojeżdżania rowerom do roboty. Dneska też mamy świtowy den kanguruwania. No i właśnie, to jest to światło związane z kangurą, ale nie z tak dokładnie z to tym zwirią z Australii, ale z kangurowaniem. Kangurowania jest to metoda, jaka pomaga w leczeniu nowonarodzonych dityn, która przede wszystkim jest hosnowana w przypadku dityn, które rodzą się za skoro albo z niewielką masą. No i to ta metoda to wychlada tak, że trzeba położyć dityno na mami, dokładniej na brzuchu mamy, przez pierwsze dwie chodyny po porodzie. W ramach dnia kangurowania w Ciłym Świti promowana jest to ta metoda, właśnie żeby położyć dityno zaraz po urodzeniu na brzuchu mamy to ta metoda była wydumana Kolumbijcom, Edgarom Rejom, Sanabriom. No i właśnie takie korzystamy z to tych może metod, jakie mają zwiriata w swoim naturalnym seredowisku. No i to pomaga to kangurowania i chneska to ta metoda, medyczna metoda KUS, to ma swoje światło. No i też chneska mamy światło, dokładniej den nezabywajky, not forget to, tak mniejszy bliższe po angielsku nazywać się to kwitok, albo niezapominajka po polsku. No i dniom nezabywajky, to den nezabywajky był wydumanej redaktorom radiowo jedynki Andrzejom Zalewskim, iż to roka opraznujemy tot den około dokładnie 15 maja i może związane jest przede wszystkim z przyrodą, ale i też nese takie kus druhe znaczenia, żeby pamiętać o ważnych momentach w naszym życiu. Właśnie za tym chneska, no nie zabywajmy. Pamiętajmy może prototo, żeby nie zabywać, prototoż to jest naprawdę ważne w naszym życiu. No i tak chneska mamy świata już może. Posłuchamy muzyki, mi hołos odpocznę i wertam pak do was już z besidą ciłką na inczu temu, bo pojecha do jednej afrykańskiej derżawy. Budu wam besiduwaty pro ostrowy Sao Tome i Principi. Nie znate de taka derżawa? No to ja wam po pererwi powiem, jak po polsku się nazywa. Może to budę te kus barże już w temi. No ale poklasz to peredwamy. Muzyka z Bidlasza, Swada i Niczos. To budę utwir Trawa Murawa, a pak poczujemy szkocki folk. To budę ansambl Talisk i utwir Pidna Hołowkom Montreal.

Słuchali z te muzyku w folkowym klimacie ze Szkocji, to był Talisk, tak nazywać się ensemble, a utwór mał na hołowok Montreal. Rańsze słuchali z me muzyku z Pidlasza, to był ensemble Swada i Nichos, słuchali z me utworu pidna hołowkom Trawa Murawa. No i litamy teper do dalekoj zakutyny świta na Riwnyku, dokładnie na Ostrowy, Sao Tome i Principi. No i de taka derżawa, co to je? Jak może nazywać się po polsku? Po polsku nazywać się Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. No i właśnie jest taka derżawa w Gwinejskiej Zatoci na Atlantyckim Okeanie, kusna piłnicz od Riwnyka i jest to piat ostrowił, z których na dwóch żyjut ludy. Jest to niewielka derżawa, która jest bars tepla, bars egzotyczna i w kotrej na premier besidują po portugalsku, bo jest to dawniejsza portugalska kolonia. Stolicią tej derżawy jest miasto São Tomé, tak jak nazywać się jedna z tych dwóch ostrowiów, jeden z tych dwóch ostrowiów, na którym żyją tu ludy. Jaka jest waluta w tej derżawie? Dobra. Właśnie to nie znaczy, że faktycznie dobra jest to ta waluta, ale że tak nazywać się. Tam dobra. Płaciat właśnie w dobri, w takiej waluti. Na to tych ostrowach żyje wielko ludy, około 223 tysiaczy, podla najnowszych danych.

Tiż to ta derżawa, neje wylyka, bo to ty ostrowy, to ty piat, to piat kusoczkił zemle na okeani, to razem dają 964 kwadratne kilometry. No ale to te ostrowy to nie są takie płaskie atole jak na Pacyfiku, ale są to ostrowy z chorami, z wulkanami, są to ostrowy wulkanicznego pochodzenia, które mają bardzo taką no nierówną powierzchnię. Najwyższym werchom jest Pico de São Tomé, ma wysotu 2024 metry nad morzem. No i to te ostrowy są tak specyficzne, bo nie jest na niejakim da jako ozera. Zatem tam lemsut da jak korotkie riki, no i woda jest z okeanu. Zatem też no dostęp do pytnej wody nie jest taki lekki, ale tam wielo deszczu na rywnek upadać, praktycznie przez cały rik. Zatem no to ta słodka woda desy tam się pojawiać i mają z czego korzystać. Nie jest tam taki klimat pustynnej, ale tropikalnej z porą suchą i mokrą prociachom roka, no ale to ta mokra to faktycznie bars taka deszczowa, a sucha to nie jest jak na pustyni, ale po prostu toho deszczu padat mniejsze. No i teper to właśnie berte atlasy do ruky, chladajte toj derżawy, ostrowy São Tomé i Príncipe. I właśnie znajdę tę taką krasną, małą zakutynę świta na seredyni Atlantyckiego Okeanu. Jeszcze kus choczu powisty pro może historię, pro dajaku ekonomię i inne fakty związane z tą derżawą, ale to po krótkiej muzycznej pererwi. Pered nami ensemble Tautumeitas z Latwii, to bude utwir polatyżski pidna hołowką Burman Laimi.

Słuchali z ansamblu Tautu Meitas z Latwii. To były dziewczata, jak występowały na Eurowizji w minionym roku. No właśnie, a my w tym tygodniu mamy Eurowizyjny taki czas. Były też półfinały, zaraz będzie wieczorem finał Eurowizji. No i też jest to nachoda, żeby może pochladać, pointeresować się muzyką z różnych derżaw, bo w tym roku na Eurowizji no, muzyk jest bardzo wiele w derżawnych językach, w urzędowych derżawnych językach i za to właśnie warto to ta różnorodność do tego konkursu śpiwanek. No i słuchali z Metal Tomatoes, one występowali w minionym roku po latyżsku właśnie z tą śpiwanką, Pidna Hołowką Bur Man Laimi. Ale leszam już Latwiu, leszam Eurowizju i wertamy na ostrowy São Tomé i Príncipe, jak nachodziać się na Atlantyckim Okeanie w Gwinejskiej Zatoci na piłnicz od Rivnyka w tropikalnej zonie. Jest to niewielka derżawa, która była praktycznie przestrzył swoją historię taką historię związaną z człowieką na to tym terenie związana z Portugalią. Poprzez bliższy czas właśnie São Tomé i Príncipe to należały do Portugalii i w 1985 roku, 12 lipca właśnie to ta derżawa zyskała niezależność. A ostrowy były odkryte właśnie Portugalciami João de Santarém i Pedro Escobarom w 1480 roku. Zatem no praktycznie do Portugalii tot kusok zemle należał przez bliższe jak 500 roku. No i z tej przyczyny hołowną religią w tej derżawie jest katolicyzm, praktycznie 75-72% populacji derżawy przyznaje się należy do katolickiej cerkwy. No ale niewielka derżawa właśnie na takich wulkanicznych ostrowach to na żal nie jest tam bardzo wiele do jakiego przemysłu, do jakiej rozwinutej gospodarki. Ekonomia São Tomé i Príncipe tak w zahali to jest oparta o uprawach rolnych, przede wszystkim na plantacyjnej uprawie kakaowcia. Zatem no, jest wielka szansa, że jeśli jak macie do jakie kakao, takie prawdziwe, albo do jakie produkty z kakao, to poczasty właśnie może to kakao pochodzić z São Tomé i Príncipe. Ciekawe jest to, że jest taki mała taka ciekawostka związana z Polszczą i São Tomé i Príncipe, a besida dokładnie pro toto, że przez na jaki czas były prodawane w tej derżawie pocztowe znaczki z twarzą, z podobizną Lecha Kaczyńskiego. Właśnie, to przechodziło wszystko w rokach już po smoleńskiej tragedii, zatem no to jest ciekawe, że w takim terenie, na takiej zakutyni świta, tak daleko od Polszczy, no był jakiś związek z tą derżawą, z Polszczą i że dajak znajut i pamiętajut na premier Lecha Kaczyńskiego. Zatem drochy, no to była też taka informacja na kinec tej besidy pro São Tomé i Príncipe, a teper posłuchamy kus muzyki i szczyny kinczy metriuch świtił pered namy ensemble z Czech Wesna i posłuchamy śpiwanky Pidna Hołowką Laska, co znaczy Lubow.

Skinczyła się korotka muzyczna perwa do roche słuchaczy perd chwilą słuchale sme czeskoj śpiwankę. To był ensemble Vesna, który poprawdi to tisz znam joho z Eurowizji, ale z perd paroch rokiu, ale to już słuchale sme inczej śpiwankę w takim popowym, ale i tiszku z folkowym styli. To była śpiwanka pidna hołowką Laska. A Laska po czesku znaczy lubow. No i do roche słuchaczy perd namy weekend, ale i tisz no perd namy już nevelo odtynki uleszyło się. Świtił. Mamy połowu maja, tak za tym jeszcze półtora miesiąca i budu wakacji. Lipec, serpen, kole to nie budę trzech świtił i budę perwa. To pamiętajcie, prototo i korzystajcie z tej szansy, że jeszcze dla was nachrywamy przed wakacjami. No, obzeracza przyrody już od dwóch miesięcy nieje z premierowymi odtynkami, ale zaohaczam słuchaty powtórzeń. No, a budu uertaty z nową temą, z nową serią od oseny. A teper iszczy posłuchamy muzykę z Europy Via Daca, to jest ensemble z Mołdawii, produkujący muzykę oczywiście po rumuński, bo rumuński język to derżawny język w Mołdawii. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Padure Verde.

0: To był ansambl Via Daca z Mołdawii. Słuchali ste drogi słuchacze śpiewanki pod nachołowką Padure Verde. No i dobry, dedumujete się, że już pomale to kończymy odnok nachneska trych świtił. I to ta śpiewanka po rumuńsku z Mołdawii była poślednią w chneśnim odtynku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Czujemy się opiat dny w seredu w następnym tygodniu. No, a do tego czasu toż to, no, że wam przyjemnego weekendu, korzystajcie ze swobodnego czasu, planujcie już dajaki wakacyjny ekskursji albo dajaki weekendowy pochody, weekendowy wandriłki po chorach, po lisach, no żeby już, no mamy maj, już jest zeleno, no żeby tak, no westy to tu terapię zelenym kolorom, żeby regulować nasz nerwowy układ. Tak, tylko za tym żelań odmenę i czujemy się, no, w buduczym tyżny. Zatim trzymajcie się, ostańcie zdrowy, spokojnej noczy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiński hołos w twojej chorzy.
1: Ona okazji. Ona okazji. Ona okazji.
2: Da. Da.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

Láska sa snúbi s vetrom, som aniel, som pokoj, som peklo.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lemkiuski hołos w twoi chorze. Klem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

0: Namaste.
1: Слухайте LEM FM. LEM FM – перше наше радіо.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowieci. Lem FM to twoje radio.

M z mamy. W znamy. Razem daje LMFM.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, z rybnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w Astriach.